0: Jah, kako je bilo lušno.
1: Ja, samo bojo pa spet doma problemi.
2: Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer Radio.